0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Mamy środę, 29 dzień lipca, jest 6, w radiu gra czas na pierwsze dziś informacje.
1: Donald Trump już po spotkaniach z Zełenskim i Netanyahu, prezydent USA, ocenił te rozmowy z przywódcami Ukrainy i Izraela jako bardzo dobre. Z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał m.in. o potrzebach ukraińskiej obrony powietrznej. Z kolei spotkanie z Benjaminem Netanyahu dotyczyło m.in. wojny z Iranem i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Nie podano jednak szczegółów tych rozmów. Jednak, jak przekazał prezydent Ukrainy w telewizji Fox News, Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. We Francji strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem w rejonie Bordeaux. Próbują nie dopuścić do tego, aby ogień się rozprzestrzenił. Jak to robią? Wokół płonących lasów tworzą strefy buforowe. O szczegółach tej akcji korespondent we Francji Marek Gładysz.
2: Straż pożarna i inne francuskie służby ścinają drzewa wokół płonących połaci lasów i je wywożą. Następnie spychacze usuwają tam całą roślinność i w końcu bardzo często ziemia jest orana pługami. W momencie, kiedy płomienie docierają do tych swoistych stref buforowych, zatrzymują się, bo jest tylko zaorana ziemia. Najwięcej niepokoju budzi w tej chwili rozprzestrzenianie się płomieni w kierunku jeziora Le Cano w północnej części Akwitanii. Ewakuowano tam prewencyjnie około 4000 osób. Powracają upały i zmienne wiatry. To stanowi problem, wyjaśnił maire Le Cano Laurent Peyrondet.
1: Teraz w faktach wracamy do sytuacji politycznej w kraju. Jeśli Mateusz Morawiecki buduje poważny podmiot polityczny, powinien wystawić do wyborów prezydenckich w Krakowie silnego kandydata. Tak komentuje profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według politologa kandydat Morawieckiego w Krakowie może dać swojemu środowisku przewagę w kolejnych wyborach parlamentarnych.
3: Mateusz Morawiecki będzie miał pewien konkretny fakt polityczny w zanadrzu. Powie, my jesteśmy młodą siłą polityczną, ale zobaczcie wyborcy, już w Krakowie osiągnęliśmy godny uwagi wynik wyborczy.
4: Dzień powoli budzi się do życia we Wrocławiu. Na termometrach już 14-15 stopni na termometrach, a maksymalnie spodziewać się dzisiaj możemy nawet 28 stopni Celsjusza. Będzie ciepło, do tego bardzo dużo słońca, nie tylko dziś, ale również i jutro. Kolejne dni przyniosą nam temperatury nawet powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko i witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy to zrobić po raz kolejny w tym tygodniu razem.
4: Kolejny. Oczywiście środa przed nami, Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Olszowski.
4: Gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze tak właśnie rozpędza się na tych pierwszych metrach, pierwszych minutach naszego porannego spotkania. Trochę mi zobrazowała najbliższą nadchodzącą przyszłość koleżankę tutaj, że na przykład jutro to trochę inaczej może wyglądać z uwagi na jej absencję chwilową planowaną.
1: No, króciutki urlopik, ale spokojnie, u mnie to już nie będą 3 tygodnie jak u kolegi.
0: Spokojnie, do 9 wszystko z niej wyciągniemy, dowiemy się, co będzie robiła przed weekendem. A wy zostańcie blisko radia, bo za moment zajrzymy też do kalendarza.

0: dobre granie od samego rana, również w środę, ponieważ środa coraz bliżej weekendu, zatem cieszymy się podwójnie. A cieszymy się dzisiaj również z imienin Marty, Olafa, Marii, Eugeniusza, Teodora, Feliksa, Wilhelma, Konstantego i wielu, wielu, wielu więcej.
1: Faustyna i Beatrycze również. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dziś wśród tak zwanych świąt nietypowych Światowy Dzień Tygrysa jest. Wszystkie kotki pozdrawiamy o poranku i kocury też, takie, które przeciągają się w łóżku i myślą sobie, a może bym dzisiaj został w domu
0: i się powygrzewał na słoneczku.
1: Nic z tych rzeczy, ale już mi się ruszyć.

0: dobre granie od samego rana na 95.1 FM. Pomimo wczesnej pory, my mamy taką dobrą informację dla wszystkich lubiących spacerować sobie ulicą Pawią, że mamy już podpisane wszystkie ważne papiery dotyczące nowej nawierzchni właśnie na ulicy Pawiej. Będzie pięknie, ale też zostanie zachowany klimat tej uliczki, także tak. Bez obaw.
1: Mieszkańcy tego fragmentu będą chodzili dumnie jak Pawie po prostu po tej nowej nawierzchni, a dokładnie mówimy tutaj o tych, którzy mieszkają od numeru 18 do numeru 32, bo to o ten właśnie fragment i ten odcinek chodzi. Tu będzie przebudowa. Będzie klimatycznie. Historyczna uliczka otoczona stuletnimi lipami będzie miała takie nowe życie. Pięknie będzie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sorry, papi, tak to wybrzmiało u nas o poranku.
1: My na szczęście nikogo przepraszać nie musimy.
0: No i na razie.
1: Nie, możemy sobie powspominać, co się działo ostatniej nocy razem z Oskarem Cymsem, bo ten już niedługo na naszej antenie się pojawi.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Polska w gronie gospodarczych liderów.
4: Koszt szkolnej wyprawki.
5: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
6: Kolejki do lekarzy.
7: Najpierw upały, teraz burza.
8: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
9: Ernikowski. Rodzińska-Mirowska.
10: Eichmann. Kochut.
8: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
19: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
19: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

0: Garniaj nagrody. Borys Szyc.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
12: Dzień powoli budzi się do życia we Wrocławiu. Na termometrach już 14-15 stopni na termometrach, a maksymalnie spodziewać się dzisiaj możemy nawet 28 stopni Celsjusza. Będzie ciepło, do tego bardzo dużo słońca, nie tylko dziś, ale również i jutro. Kolejne dni przyniosą nam temperatury nawet powyżej 30 stopni Celsjusza.
13: To jest Gra FM.

0: Na krótko przed godziną siódmą witamy się z wami ponownie, ponieważ ważna informacja. Wszyscy, którzy jeżdżą z przystanku autobusowego Plac Staszica, muszą przygotować się na zmianę nazwy tego przystanku.
1: Ale co to, ta zmiana nazwy będzie? Wielka. Przepraszam, bo ja to wiesz, w notatkach trzeba sobie zmienić, że człowiek się zgubi w mieście po prostu.
0: To będzie zmiana z Plac Staszica na Plac Staszica, w nawiasie Park Staszica.
1: Ty teraz serio?
0: Nie. No serio, serio.
1: Czyli zmiana z Plac Staszica na Plac Staszica. Park Staszica.
0: Park Staszica.
1: No ogromna różnica.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bardzo blisko siódmej już jesteśmy, a to znaczy, że zbliżamy się do sporej porcji, solidnej porcji najświeższych informacji w Radiu Gra.
1: Będzie też świeża kawusia, herbatka, co o, tylko chcecie.
0: Proszę, to wygląda jak jakiś biznes obwoźny. Zapraszasz wszystkich?
1: Oczywiście, tylko sami musicie sobie zrobić tą kawusię.
0: A ja już idę otworzyć drzwi.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
4: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy środę, 29 dzień lipca, godzinę 7 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
3: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia przy mikrofonie. Zapraszam na poranny raport w Radiu Gra Wrocław. Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafiły już wnioski o tymczasowe aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie młodych obywateli Ukrainy. Jak potwierdziła Martynie Czerwińskiej, jeden z nich, 45-letni Adam C., to bokser walczący na gołe pięści, który odbywał już karę więzienia. Obaj zatrzymani nie przyznali się do winy, powiedział Radiu Gra Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
4: Jeden złożył obszerne wyjaśnienie, opisujące, jak wyglądała sytuacja z jego perspektywy, a drugi odmówił składania wyjaśnień, odmówił odpowiedzi na zadawane mu pytania.
5: Co wiemy o podejrzanych?
4: Posiadanych przeze mnie informacji wynika, że jeden z podejrzanych nie był dotychczas karany, natomiast drugi odpowiada na chwilę obecną w warunkach tak zwanej, potocznie mówiąc, recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.
5: Za co wcześniej odbywał karę?
4: No, za różne przestępstwa przeciwko mieniu, także przeciwko zdrowiu.
3: Mężczyźni będą odpowiadać przed sądem za pobicie i znieważenie na tle narodowościowym.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Wielki alarm w skali 1 do 25. W Kolejkowie pojawiła się nowa makieta. To perfekcyjnie odwzorowany budynek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Można zobaczyć tam interaktywną akcję ratowniczą i wyjazd wozu na zgłoszenie. Najmłodsi mogą też przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru 112. Odwiedzający nie kryją zachwytu.
6: Detale oczywiście, szczególnie znając te wszystkie budynki od lat we Wrocławiu. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że tak dobrze to odwzorowali. Oczywiście cała makieta związana ze Strażą Pożarną też robi wrażenie.
7: Ważny jest dla Pana ten aspekt tutaj edukacyjny, kiedy przychodzi Pan...
6: Tak, zdecydowanie, tak. Ze względu na to, że jestem tatą dwóch chłopaków, to tak.
3: Usłyszała w Kolejkowie Paulina Schneider. Za nami wtorek, czyli dzień, w którym Komitet Polityczny PiSu miał zatwierdzić decyzję o usunięciu z partii kilkudziesięciu osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Teraz ich losem ma się zająć rzecznik dyscyplinarny.
8: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
3: To rzecznik PiSu Rafał Bochenek, a co na to Mateusz Morawiecki?
9: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która to czy tamto rozstrzygnie.
3: A za godzinę między innymi o kolejnej udanej akcji dolnośląskich celników. Bądźcie z nami i do usłyszenia. Daniel Hawrylenia w dalszym ciągu przy mikrofonie. Pora na poranny raport sportowy w Radiu Gra. Panthers Wrocław zakończyli sezon 2026 jako wicemistrzowie Polski. Choć w finale Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego musieli uznać wyższość Warsaw Eagles, to i tak potwierdzili, że należą do krajowej czołówki. Spotkanie od początku miało bardzo wysokie tempo. Warszawskie Orły jako pierwsi zdobyli punkty i szybko wypracowali przewagę. Do ich odrabiania Pantery ruszyły po zmianie stron, jednak mimo aż 34 zdobytych punktów po przerwie nie udało się odrobić strat do świetnie dysponowanego zespołu ze stolicy. To jeszcze nie koniec sezonu występów. Kibice Panthers będą mogli ich oglądać jeszcze 16 sierpnia. Wtedy w Lidze Europejskiej podejmą na Stadionie Olimpijskim London Warriors.

0: środę o poranku we Wrocławiu dużo słońca, pogodnie i rześko. Aktualne wskazanie termometru w studiu Radia Gra to 15 kreska nad zerem, ale w ciągu dnia temperatura dojdzie do nawet 29 stopni. Uważajcie dziś na słońce, bo przez cały dzień na wrocławskim niebie nie będzie ani jednej chmurki.
1: Dzień dobry po siódmej, z nową energią, bo kolejny łyk kawy za nami. Witamy ponownie, Oliwia Ciszewska.
2: Piotr Kolszowski, bardzo dobra środa przed nami, tego się trzymamy, na to liczymy i zapraszamy bardzo serdecznie w rytmie Moves Like Jagger, robimy głośniej.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie.
1: Wakacyjne rano i dobrze w radiu gra właśnie na tej fali. Za chwilę kontynuujemy dobre granie o poranku, ale wcześniej trochę wieści z gwiazd. I teraz pytanie, czy dziś każde marzenie się spełnia? Bo jest co?
2: Pełnia, tak, tak, dzisiaj właśnie pełnia. Już wczoraj o tym wspominałam. A ta dzisiejsza będzie nas, uwaga, motywować do tworzenia swojego małego stada. O. Będziemy jak takie wilki w stadach rozmawiać ze sobą.
1: Czy mogę wyjść w trakcie tego horoskopu?
2: Nie, no, chyba że ze szczęścia, to wtedy okay. Tak. Będziemy miło spędzać czas wśród tych, z którymi czujemy się najlepiej, ale nie chodzi tutaj o taką drużynę z łóżkiem i pościelą. Tą odpuszczamy i idziemy dalej. Zodiakalna panna udowodni przy środzie, że potrafi robić wszystko szybciej i lepiej, więc jeżeli nie macie ochoty na rywalizację, to lepiej nie wchodzić jej w drogę. A z kolei waga pójdzie z tym, co podpowiada nam pełnia, no i będzie miała bardzo dobry dzień na narady w grupach, na zebrania. Także szykujcie kawę, herbatę i paluszki. Będzie dużo rozmów.
3: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dobre granie od samego rana w środę w Radiu Gra. A ostatnio w mediach mówi się dużo o rozpadach, rozstaniach politycznych i nie tylko. No i takie krótkie również czeka i nasz duet ponownie. Ale tym razem naprawdę na krótko, obiecuję. Nawet nie zauważycie, że mnie nie ma.
1: Ja od razu powiem, że nie do końca chciałem się na taki rozłam zgodzić. Nawet próbowałem namówić Oliwię na podpisanie takiej, wiecie, jakby się to nazywa, lojalki. Nawet powstał specjalny komitet porankowy, przed którym Oliwia stanęła. Czy to rozstanie, to znaczy urlop jest naprawdę potrzebny, ale to nic nie dało, no stawia opór.
0: Żadnych lojalek.
1: Powstał specjalny komitet porankowy, przed którym Oliwia stanęła. Czy to rozstanie, to znaczy urlop jest naprawdę potrzebny, ale to nic nie dało, no stawia opór.
0: Żadnych lojalek.

0: wakacyjne rano i dobrze na 95.1 FM. A skoro końcówka lipca przed nami, no to przygotowując się już na sierpień, zapowiadamy pierwsze sierpniowe wydarzenia. Będzie się działo w całym Wrocławiu, między innymi piękne kino samochodowe na Partynicach.
1: Piękna sprawa, rzeczywiście. Kto korzystał ten wiatr, kto nie. Może to jest dobra okazja, żeby pierwsza spróbować. Dwa dni dokładnie, 1 i 2 sierpnia na parkingu od ulicy Zwycięskiej o 21.30 będzie się rozpoczynała projekcja Wstęp jest wolny.
0: Oj tak, a pierwszy film to Formuła 1, a tam wspaniały Brad Pitt. Nieco odmłodzony za pomocą technologii, ale i tak wspaniały.
1: Tak się zastanawiam, czy ktoś bolidem Formuły 1 przyjedzie na ten film. Tego nie wiem, ale podejrzewam, że wrocławskie i okoliczne komisy wyprzedadzą wszystkie kabriolety w najbliższych dniach.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Moving to the Sun w Radiu Gra to już za nami. Gdyby to było po polsku, to brzmiałoby iść, ciągle iść w stronę słońca. Tylko, że to jest po angielsku, dlatego brzmi trochę inaczej, można nie skojarzyć.
1: A jeżeli lubicie stare kawałki, to przed nami jeszcze George Harrison, bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow. Oni również pojawią się przed godziną 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
9: W środę o poranku we Wrocławiu dużo słońca, pogodnie i rześko. Aktualne wskazanie termometrów w studiu Radia Gra to 15 kreska nad zerem, ale w ciągu dnia temperatura dojdzie do nawet 29 stopni. Uważajcie dziś na słońce, bo przez cały dzień na wrocławskim niebie nie będzie ani jednej chmurki.

0: Dobre granie z samego rana, również w środę. Zbliżamy się coraz bardziej do godziny 8, ale wcześniej jeszcze zapowiemy to, co się będzie działo w sierpniu, bo sporo tego, tak jak już wspominaliśmy, a sierpień będzie pełen Chopina we Wrocławiu.
1: Bo koncerty, letnie koncerty chopinowskie odbywać się będą, uwaga, w nadchodzącym miesiącu, w każdą niedzielę o 17 w Parku Południowym, właśnie przy pomniku Fryderyka Chopina.
0: Widzicie,
1: polecamy.
0: Nie trzeba jeździć do Warszawy.
1: Nie, i polecamy to wydarzenie nie tylko starszym melomanom, ale też młodszym odbiorcom takiej muzyki. Myślę, że młody Fryderyk też chodziłby na takie koncerty. Przy czym on sam nie chodził, bo on je dawał, kiedy był młody.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: But I'd been married long time ago.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych najważniejszych informacji w raporcie. Trochę też o pogodzie będzie, nie?
1: Mhm, i będzie jeszcze sporo innych tematów. Tak sobie już przeszukuję cały internet. No zobaczymy, co tam jeszcze się będzie działo po 8.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
3: O reklamie.
0: Mamy środę, 29 dzień lipca, jest już 8, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
9: Daniel Hawrylenia, kłaniam się o 8 i zapraszam na poranny raport w Radiu Gra, który zaczynamy od kolejnej udanej akcji dolnośląskich celników. Ci razem z policjantami ze Zgorzelca przechwycili nielegalne towary o wartości ponad 2 milionów złotych. Jak relacjonuje Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, na terenie Bogatyni funkcjonariusze przy wsparciu psa służbowego przeszukali dwa garaże, w których znaleźli m.in. papierosy bez polskich znaków akcyzy.
10: W wyniku wspólnych działań to łącznie ponad 1 300 000 sztuk nielegalnych papierosów, tytoń, a także znaczną ilość podrobionych produktów. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 2 miliony złotych. W związku ze sprawą zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 22 i 23 lat.
9: Sprawcom grozi do 5 lat więzienia. To dla odmiany teraz inwestycyjnie. Zakończył się czwarty remont w ramach programu Powroty Podwórek w tym roku. Prace prowadzono we wnętrzu Kromera Bydgoska Łąka Mazurska na Karłowicach. Kosztowały prawie 6,5 miliona złotych. Za te pieniądze w podwórzu znalazły się 3 strefy wypoczynku z altanami, w których ustawiono ławki. Infrastrukturę podwórzową dopełniają urządzenia zabawowe dla najmłodszych, boisko sportowe dla młodzieży, gniazda z półpodziemnymi pojemnikami na odpady oraz sznury na pranie, o które prosili sami mieszkańcy. Prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zapewnia odpowiednie ukształtowanie powierzchni oraz aż 7 ogrodów deszczowych. Łącznie we wnętrzu zlokalizowano także ponad 10 tysięcy nasadzeń zieleni.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
9: Ukraina może produkować rakiety do systemów Patriot. Jak poinformował po wczorajszym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski, prezydent USA miał zgodzić się na przekazanie licencji.
11: He accepted that he will give us licenses and then I had meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States.
9: A następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi, dodał Wołodymyr Zełenski. Pora na kolejny o poranku raport sportowy w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Dziś wieczorem Górnik Zabrze stanie przed ogromną szansą w rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Rywalem będzie Fenerbahçe Stambuł, a pierwsze spotkanie w Turcji zakończyło się skromną porażką Zabrzan 0-1 po golu z rzutu wolnego. Dwumecz nadal pozostaje sprawą otwartą. Górnik może szukać swoich szans w intensywności, agresywnym odbiorze i dobrej formie, co potwierdziło zwycięstwo 2-1 nad Śląskiem Wrocław na inaugurację Ekstraklasy. W przypadku awansu Zabrzanie najprawdopodobniej zmierzą się ze Sturmem Graz, natomiast porażka oznaczać będzie grę w Lidze Europy i rywalizację z jednym z wymagających przeciwników z pary Twente i Ferencvaros. Mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport lub w internecie. Początek spotkania o godzinie 20.

0: Środa to będzie pierwszy z upalnych dni w tym tygodniu. W najcieplejszym momencie termometry we Wrocławiu pokażą 29 stopni. Aktualnie wskazują na tych stopni 16, ale dzień upłynie pod znakiem pięknego słońca i bezchmurnego nieba. Przynajmniej tak uważają synoptycy z IMGW. Ciśnienie stabilne, 1023 hektopaskale i takie pozostanie.
1: To już po ósmej, o proszę bardzo, jak ładnie w tle nam tutaj plumka piosenka. Dobrze, zaczynamy w takim razie.
2: Razem z MJ-em, Oliwia Ciszewska.
1: Piotr Kulszowski i MJ też tu jest.
2: MJ, czyli Michael Jackson, Beat It, już teraz na antenie Radia Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze na najlepszej fali w mieście. Tak to brzmi właśnie w Radiu Gra. A my na chwilę zajrzymy teraz, uwaga, uwaga, do świata motoryzacji, bo oto nadchodzi nowe dla wszystkich rozglądających się być może za nowym samochodem. Kolejny chiński gigant, marka należąca do państwowego chińskiego koncernu, wchodzi na polski rynek. To będą kolejne 3 nowe SUVy i 3 nowe sedany.
1: Tym samym, jak twierdzą serwisy branżowe, w Polsce dostępnych będzie już nawet 28 różnych chińskich marek samochodowych. No nieźle, nieźle. Jedno tylko nas trochę martwi, bo chcieliśmy wam powiedzieć, jak ta nowa marka będzie się nazywała, ale nie mamy pojęcia, jak to się wymawia.
0: Właśnie, kurczę, Chińczycy niby tak frontem do europejskiego klienta, a nazwy, no takie nie najłatwiejsze czasami są. Czy nie lepiej byłoby, gdyby jeden czy drugi samochód chiński nazywał się na przykład Stokrotka, nie? W ostateczności nawet Maluch, Syrenka albo Kredens.
1: Nie, bo to już byłaby obraza uczuć motoryzacyjnych.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra i za chwilę do tej dobrej porankowej, środowej playlisty wrócimy, ale teraz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, rozglądaj się i ty, bo Jennifer Lopez jest bliżej niż myślisz. Gwiazda, jak czytamy, po intensywnych miesiącach trasy koncertowej wybrała się w końcu na wakacje i wraz z dziećmi przebywa obecnie w Rzymie.
1: Oj, tak, kolejny raz wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
0: No ale że nawet J.Lo tam poniosło, kto by się spodziewał? Patrzy od razu, no jak to ja, na tanie loty do Rzymu. No ale że nawet J.Lo tam poniosło, kto by się spodziewał? Patrzy od razu, no jak to ja, na tanie loty do Rzymu. A jak się bardzo

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz radia Gra FM.

0: Wakacyjne rano i dobrze na antenie Radia Gra Wrocław. Zapowiada się naprawdę gorący dzień, dlatego takie dobre informacje cieszą nas podwójnie. Mamy nowe poidełko po drodze na Ostrów Tumski, moi drodzy. Dokładnie na wyspie Piasek, przy kościele i ulicy Najświętszej Marii Panny. Tutaj dokładnie się ono znajduje.
1: No i przypomnijmy, że poidełka są już w tej chwili aż w 15 lokalizacjach w tych najczęściej odwiedzanych miejscach Wrocławia. W centrum, na popularnych trasach spacerowych, w okolicach atrakcji turystycznych oraz na rynku Psiego Pola.
0: No i pamiętajcie, nawet jeśli nie macie bidonu do napełnienia, to możecie się bezpośrednio napić z takiego poidełka, ale także pamiętajcie o swoich pieskach, kotkach, jeżeli wyprowadzacie. One także na dole mogą się napić.
1: Jak ktoś z kozą idzie na spacer, też można dać.
0: Albo z królikiem.
1: O. No.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Girls w radiu gra. Nie to, że u nas są Sad Girls, bo ta dziewczyna, która jest ze mną, jest bardzo wesoła, szczęśliwa, tak jakby coś miłego ją czekało. Prawdopodobnie to kwestia tych najbliższych kilku dni wolnych, tak?
1: Oczywiście, ale także wspaniałych kawałków, które przed nami. Między innymi budka suflera nas czeka jeszcze przed godziną 9:00.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Polska w gronie gospodarczych liderów.
4: Koszt szkolnej wyprawki.
5: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
6: Kolejki do lekarzy.
7: Najpierw upały, teraz burza.
8: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
9: Pernikowski.
3: Rodzińska-Mirowska.
10: Eichmann.
11: Kochut.
12: Salak.
8: Posłuchaj nas już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: paczka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Środa to będzie pierwszy z upalnych dni w tym tygodniu. W najcieplejszym momencie termometry we Wrocławiu pokażą 29 stopni. Aktualnie wskazują na tych stopni 16, ale dzień upłynie pod znakiem pięknego słońca i bezchmurnego nieba. Przynajmniej tak uważają synoptycy z IMGW. Ciśnienie stabilne 1023 hektopaskale i takie pozostanie.
5: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. A skoro tego słońca zapowiada się, że dzisiaj nie będzie brakować, no to możemy wypatrywać na ulicach pojawiające się coraz częściej stanowiska z lemoniadą. Dzieciaczki sprzedają, chcą, żebyśmy mogli się posilić orzeźwiającą lemoniadą. No i w tym temacie także Główny Inspektorat Sanitarny się ostatnio wypowiedział. Mamy dobre wieści dla wszystkich młodych biznesmenów. Okazjonalna sprzedaż lemoniady, soków czy innych wytworów przez dzieci nie podlega to wszystko kontroli sanepidu. Dobre wieści.
1: Pewnie, że dobre wieści. No co innego oczywiście, jeśli takie dziecko zatrudnia swoją koleżankę lub kolegę z piaskownicy. Wtedy już trzeba pamiętać o tym, żeby za wszystkich opłacać składkę zdrowotną, chorobową, emerytalną, wypadkową, Fundusz Pracy i Solidarnościowy, a także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Powyżej 10 dzieciątek zatrudnionych w organizacji. Pamiętajcie też o związkach zawodowych.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: I jesteśmy coraz bliżej godziny 9 na zegarach. To już moment, kiedy coraz bardziej myślimy nawet o drugim śniadaniu, muszę wam powiedzieć.
1: O trzecim niektórzy nawet.
0: O, i o trzeciej, czwartej, piątej kawie, bo to jest najlepszy na to moment.
1: Korzystajcie z tego. A my korzystamy z chwili i wracamy do was z najświeższymi informacjami pogodowymi. Za chwilę po raporcie o 9.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję!
8: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Super Farmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: Mamy środę o poranku, dokładnie już godzina 9, czas na kolejny raport Radia Gra.
12: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Raport Radia Gra o 9. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Od soboty zmienia się organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania Wiejskiej, Awicenny i Mokronowskiej. Trwające tam prace wchodzą w kolejny etap, a to wiąże się z kolejnymi utrudnieniami. Na czym polegają zmiany? Kierowcy jadący w kierunku ulicy Mokronowskiej i AOW będą korzystać z nowego odcinka jezdni pomiędzy ulicami Awicenny i Mokronowską. W sobotę zmiana organizacji ruchu obejmie także wloty ulic Cesarzowickiej oraz Jordanowskiej. Dojazd będą mieli wyłącznie mieszkańcy do swoich posesji. Dodajmy, że przebudowa warta łącznie 18 milionów złotych zakończy się w przyszłym roku i jest finansowana z budżetu miasta. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie pary młodych Ukraińców z Wrocławia. Nastia i Maksym zostali zaatakowani na ulicy po tym, jak sprawcy usłyszeli w sklepie ich wschodni akcent. O szczegółach Martyna Czerwińska.
13: Młodszy z podejrzanych, 27-letni Tomaszem, złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie zgadzały się one z materiałem dowodowym. Starszy z mężczyzn, Marcin C., karany już, znany bokser na gołe pięści, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj obaj usłyszeli już zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym, do czego się nie przyznali. Prokuratura złożyła więc wniosek o areszt tymczasowy. Tomaszowi M. grozi 5 lat więzienia, a Adamowi C. z powodu recydywy nawet 7,5 roku.
12: Wciąż poszukiwany jest trzeci napastnik. Pora na raport z kraju. Majowe referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Sąd apelacyjny w Krakowie prawomocnie oddalił wczoraj zażalenie w sprawie ostatniego protestu wyborczego. A co z wyborami? Posłuchajmy.
14: Ruch jest po stronie premiera. To on poprzez rozporządzenie wyznaczy datę przedterminowych wyborów w Krakowie. Pewnie stanie się to w ciągu najbliższych dni. Natomiast problem jest z ewentualną datą głosowania, bo nie ma tu jasności w przepisach i można bronić dwóch interpretacji. A to oznacza, że najbezpieczniejszym terminem, który nie budziłby wątpliwości niezależnie od przyjętej interpretacji, to 20 września.
12: Tyle na ten temat. Maciej Sołtys. Środa we Wrocławiu będzie pogodna, a nawet upalna. Słupki rtęci dojdą do 29 kreski nad zerem. Na razie jeszcze nie przekroczyły poziomu 20. O poranku mamy 19 stopni we Wrocławiu. Słońca ma dziś nie zabraknąć. Za to zatęsknimy za orzeźwiającym wiatrem. Ten dziś niemalże w zaniku. Zawsze jak potrzebny, tego nie ma.
1: Pięknie dziękujemy za dziś. Drodzy Państwo, kłaniamy się bardzo nisko i serdecznie zapraszamy. Nie, wróć, skreśl. Zapraszam na jutro o godzinie 6.
0: Ja na szczęście się wyśpię, no ale możecie mnie szukać w polach, w łąkach, w lasach. Tam będę przez najbliższe parę dni.
1: Ale ja też się na jutro wyśpię, dlatego za chwilę idę spać. Piotr Olszowski.
0: I Oliwia Ciszewska. Dzięki wielkie, pa, pa.

0: dzisiaj. Gorąca środa. Jeszcze nie tak gorąca jak czwartek, który ma być nie tak gorący jak piątek. Zresztą do tematu pogody to dzisiaj na pewno będziemy wracać. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie, przed nami kolejna godzina dobrych brzmień, które pomagają przejść przez środek tygodnia z klasą i spokojem. Po prostu hity pełne słońca. Za chwilę mrozu i złoto.
1: To jest Gra FM.

0: David Guetta wie, jak zrobić wakacyjny przebój Run Run River w Radiu Gra. Dzisiaj środa, dzień przyjemny sam z siebie, ale do tego wśród przyjemności dzisiaj także pełnia, lipcowa pełnia księżyca, nazywa się księżycem rogaczy. Nie chodzi o takich rogaczy, jak być może niektórym przyszli do głowy, tylko o młode jelenie, którym teraz intensywnie rośnie poroże. Dzisiejsze apogeum pełni księżyca w okolicach godziny 16, no wtedy to nie będzie dobrze widoczne, ale jak tylko zajdzie słońce, zobaczycie, jaki lipcowy księżyc jest piękny. Venga Boys, we're going to Ibiza już teraz, czyli dalej w wakacyjnym klimacie.
1: Słuchasz radia, Gra FM.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Ewelina Lisowska w Radiu Gra. To są ostatnie dni lipca, weekend to już będzie sierpień, ale tak na przełomie lipca i sierpnia, czyli i w piątek, i w sobotę czeka nas koncert męskiego grania we Wrocławiu na scenie m.in. Ralf Kamiński, Myslowic, Koma, Natalia Przybysz, Kasia Sienkiewicz czy Organek, a bilety ciągle jeszcze można kupić, także warto o tym pomyśleć. Za chwilę prognoza pogody dla Wrocławia, a potem ATB.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
10: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
1: Po reklamie.
11: Środa we Wrocławiu będzie pogodna, a nawet upalna. Słupki rtęci dojdą do 29 kreski nad zerem. Na razie jeszcze nie przekroczyły poziomu 20. O poranku mamy 19 stopni we Wrocławiu. Słońca ma dziś nie zabraknąć. Za to zatęsknimy za orzeźwiającym wiatrem. Ten dziś niemalże w zaniku. Zawsze jak potrzebny, to go nie ma.

0: Jan Borysewicz to jest jednak gitarzysta klasa światowa. Lady Punk, tańcz, głupia, tańcz. Teraz kilka ładnych liczb. Dzisiaj 210 dzień roku. Do końca pozostało 155 dni, a za chwilę 10 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Gra w środę 29 lipca. Na zegarach 10. Przed nami raport i prognoza pogody.
10: Daniel Chawrylenia, witam. Zaczynamy raport Radia Gra o 10:00 i na początek MPWiK, które uspokaja mieszkańców i zapewnia, że wrocławska klanówka jest bezpieczna. Wątpliwości wywołał komunikat Sanepidu opublikowany w związku ze wzrostem zachorowań na żółteczkę typu A. To tam napisano, że zakażeniu może sprzyjać picie nieprzygotowanej wody. Martyna Bańcerek, rzeczniczka MPWiK, zapewnia, że to nieporozumienie, a komunikat został już zaktualizowany.
11: Absolutnie uspokajam. Woda dostarczana przez MPWiK Wrocław jest w pełni zdatna do spożycia i nie wymaga przygotowywania. Mieszkańcy mogą bez obaw korzystać z kranówki i pić ją bezpośrednio z kranu. My wczoraj skontaktowaliśmy się z Sanepidem w tej sprawie. Sanepid nam wyjaśnił, że intencją komunikatu było zwrócenie uwagi na ogólne ryzyko związane ze skażoną żywnością i wodą.
10: Przypomnijmy, Sanepid zaleca używanie wody pochodzącej wyłącznie ze sprawdzonego źródła. Teraz informacja dla turystów z Wrocławia. Jak ustaliła Renata Pasiut, pałacowy park w Goszczu czeka rewitalizacja. Gmina Twardogóra pozyskała dofinansowanie na odnowę terenów otaczających zabytkowy pałac, którego utrwaloną ruinę od niedawna mogą zwiedzać mieszkańcy i turyści.
12: W pierwszym etapie inwestycji prace obejmą okolice pałacowego stawu oraz parkowe alejki. Samorząd rozpoczyna teraz przygotowanie dokumentacji projektowej. Roboty mają ruszyć w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Docelowo rewitalizacją zostanie objęty cały park. Projekt będzie realizowany etapami tak, aby stopniowo przywracać dawny blask jednemu z najcenniejszych i najbardziej malowniczych miejsc w regionie.
10: Gminie na pracę udało się pozyskać 3 miliony złotych.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Sejm rozpoczyna trzydniowe, ostatnie przed wakacyjną przerwą, posiedzenie. Na początku obrad ślubowanie złoży dziś nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram. To właśnie ona zastąpi na tym stanowisku Marcina Wiącka. A teraz jeszcze gigantyczne pieniądze zapłacone za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia. Jan Diomande stał się najdroższym piłkarzem z Afryki w historii po tym, jak Real Madryt zdecydował się za niego zapłacić ponad 100 milionów funtów. Warto dodać, że były już zawodnik Lipska ma dopiero 19 lat. O godzinie 10 termometry w mieście pokazały 21 stopni, ale w środę we Wrocławiu będzie maksymalnie 29. Dzień będzie słoneczny i pogodny już do końca, a to tak naprawdę preludium do upałów, bo od jutra słupki rtęci w ciągu dnia w stolicy Dolnego Śląska będą dochodzić do nawet 35 kreski nad zerem. Uważajcie na siebie, a o tym, jak radzić sobie z upałami i podczas upałów, będziemy jeszcze mówić na antenie Radia Gra. Bądźcie z nami.
9: Ja już czuję, że sierpniowy weekend powolutku majaczy na horyzoncie. Mam nadzieję, że też macie takie odczucia. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne słońca. Teraz Shakira.

Nasze wakacyjne granie, czyli hity pełne słońca, to Another Talk to You. A co tam w kinie pod gwiazdami na rynku we Wrocławiu? Dzisiaj 29 lipca, dzisiaj do obejrzenia film Na fali. Nie ta kreskówka z pingwinami, tylko kino akcji na ekranie Keanu Reeves i Patrick.

0: Patrick Swayze w niektórych kręgach film uznawany za kultowy. Na fali dzisiaj 21:30 kino pod gwiazdami na wrocławskim rynku. To od razu jeszcze sprzedam wam inną ciekawą informację. Wrocławski tor wyścigów konnych Partynice zaprasza do kina samochodowego 1 i 2 sierpnia na parkingu od ulicy Zwycięskiej. O 21:30 rozpoczną się seanse. Wstęp jest wolny. Najpierw w sobotę film F1, a potem w niedzielę niemniej emocjonujący wygrany.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Teraz Enej i Kamień z napisem Love. Dałem

0: hity pełne słońca w Radio Gra. To Kylie Minogue, a dosłownie za momencik Ed Sheeran i Shape of You.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Polska w gronie gospodarczych liderów.
4: Koszt szkolnej wyprawki.
5: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
6: Kolejki do lekarzy.
7: Najpierw upały, teraz burza.
8: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
9: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
10: Eichmann. Kochut.
8: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
12: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
14: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: To nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Bezchmurne niebo, dużo słońca, a na termometrach 23 kreska nad zerem to aktualna sytuacja pogodowa we Wrocławiu w dużym skrócie. Dziś temperatura może dojść do 29 stopni, a w kolejnych dniach nawet do 35. Po południu ciśnienie odrobinę się obniży, niestety upał niekorzystnie będzie wpływał dziś na biometr.
3: To jest Gra FM.

0: Break Free i Ariana Grande w radiu gra. Ciekawe, czy w Polsce są dziewczyny o imieniu Ariana, bo na pewno są dziewczyny o imieniu Marta. Dzisiaj Marty mają swoje imieniny. Marty, bardzo popularne imię i bardzo popularne także w przysłowiach. Jest na przykład takie: około świętej Marty ze żniwami już nie żarty. Chodzi o to, że pod koniec lipca trzeba szybko zbierać plony. I jest jeszcze powiedzenie: gospodyni Marta niewiele warta, ale jestem pewien, że nieprawdziwe. Ktoś wymyślił tylko dlatego, że się rymuje. Za chwilę 12 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być.

Chyba nie muszę mówić, to zespół ABBA i WLW. Dzisiaj 29 dzień lipca. Kto ma dzisiaj urodziny? Jak zwykle o tej porze odpowiedź na to pytanie. Między innymi Jerzy Bończak, polski aktor znany z takich filmów jak Nic Śmiesznego, Jak Miś, jak seriale Alternatywy 4 czy Kariera Nikodema Dyzmy. Jerzy Bończak kończy 77 lat. Dwie czwórki na torcie ma Fernando Alonso, kierowca Formuły 1, aktualnie w teamie Aston Martin, a 36 lat kończy dzisiaj Taco Hemingway. 29 lipca urodzili się ludzie z dużą dawką energii, poczucia humoru i optymizmu. Lubią działać, nie przepadają za nudą i potrafią zarazić innych dobrym nastrojem. Pozdrawiamy jubilatów i gramy dalej za chwilę Offenbach.

Bonnie Tyler. Od kilku tygodni jakoś tak inaczej brzmią jej piosenki. Przypomnijmy, odeszła 8 lipca w wieku 75 lat, ale zostawiła nam takie przeboje jak ten. Jej pogrzeb odbędzie się 17 sierpnia w Swansea w Walii, a uroczystość będzie transmitowana na żywo, bo dla Walijczyków ona jest jedną z największych bohaterek XX i XXI wieku. Transmisja odbędzie się na stronie bonnietyler.com. Hity pełne słońca, a teraz męskie granie orkiestra. Ja się

0: Dodi Dodi, to wina i w Radiu Gra. Było już o urodzinach. Przypomnę, że dzisiaj 77 lat kończy Jerzy Bończak, aktor znany między innymi z takich komedii jak Nic Śmiesznego, jak Miś, jak Alternatywy 4, jak Kariera, Nikodemadyzm. I dobrze to się wszystko składa, bo dzisiaj Beach Bar Marina Kleczków zaprasza na quiz tematyczny Polskie komedie. Jeżeli wiecie, kto nosił różowy sweterek z gruchą, kim był z zawodu Adaś Miałczyński, to jest quiz właśnie dla was. My gramy dalej, za chwilę Velvet i Chemistry, ale najpierw najnowsza pogoda.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: W południe termometry we Wrocławiu pokazały 25 stopni, ale w najcieplejszym momencie dnia, który jeszcze przed nami, temperatura dojdzie do 29. Środa już do końca będzie pogodna i słoneczna. Zmieni się jedynie ciśnienie. W tej chwili na barometrach 1023 hektopaskale, a po południu będzie ich odrobinę mniej.

Hity pełne słońca w Radiu Gratom i Zalia Słońca w najbliższych dniach nie zabraknie. Temperatura w górę i księżyca też nie zabraknie, bo dzisiaj lipcowa pełnia nazywana księżycem rogaczy. Chodzi nie o tych, którzy mają niewierne żony. Chodzi o to, że lipiec jest okresem, w którym młodym samcom jeleni intensywnie odrastają i rozwijają się poroża. Dzisiejsze apogeum pełni księżyca o 16:35, ale najpiękniejszy widok będzie oczywiście po zachodzie słońca. No to udanego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach jest 13, to jest popołudnie z Radiem Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
12: Daniel Hewry-Lenia, kłaniam się o 13 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. W środę Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się na aresztowanie Adama C. na 3 miesiące. We wtorek wrocławska prokuratura postawiła mu zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. usłyszał dodatkowo zarzut popełnienia czynu w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku więzienia. We wtorek zarzuty postawiono również 27-letniemu Tomaszowi M. Podobnie jak C, jest on podejrzewany o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura również złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd rozpatrzy go jutro. Po ostatnich dwóch ewakuacjach wrocławskiego lotniska dziś w raportach mówimy o tym, jak służby reagują w takich przypadkach i jak wyglądają procedury. Przy okazji Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu, przypomina, że każdy dowcip o posiadaniu broni od razu stawia służby w stan gotowości.
13: Obligatoryjnie uruchamiana jest procedura, od której nie ma odstępstwa, więc wzywana jest Straż Graniczna, pirotechnik w obecności takiego żartownisia sprawdza ten bagaż, natomiast pomimo tego, że w większości przypadków ta informacja okazuje się być właśnie głupim, nieprzemyślanym żartem. Informacja o tym zdarzeniu trafia do kapitana samolotu, którym mieliśmy polecieć. No i w 99 na 100 przypadkach taka osoba nie będzie mogła kontynuować swojego lotu, bo z rejestru zostanie wycofana.
12: Rzecznik wrocławskiego portu podkreśla, że lotnisko to nie jest dobre miejsce na kiepskie żarty.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Fala upałów zmierza do Polski. Gorąco będzie nawet wysoko w górach, czyli tam, gdzie w ubiegłym tygodniu sypał śnieg. A co na to turyści?
14: Lepsza taka pogoda, czy jak jest troszkę chłodniej?
15: Taka.
14: Nie za gorąco?
15: Znaczy my jedziemy kolejką, więc...
16: Pogoda nam się trafiła piękna.
15: Bardzo dobra. Rzeźko bardzo, chyba że się zmęczy, to gorąco.
12: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Pałachicki, a więcej o pogodzie dla Wrocławia zaraz po raporcie. Wczesnym popołudniem we Wrocławiu mamy 26 stopni, ale według synoptyków z IMGW temperatura ma dziś dojść nawet do 29. Zobaczymy, pewnym natomiast jest to, że do wieczora będzie słonecznie i pogodnie. Zmiana dotyczy tylko ciśnienia, to do końca doby ma nieznacznie się obniżyć. Aktualne wskazanie barometru w studiu Radia Gra to 1023 hektopaskale.
11: Teoria mówi, że skoro mamy środowe popołudnie, to teoretycznie dwa najtrudniejsze dni za nami, więc powinny być już z górki. Tego się trzymając, zapraszam was do 18 na wspólne popołudnie z Radiem Gra FM i hitami pełnymi słońca. Na początek Wilki Bohema, a później Topic i Becky G. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie, kłaniam się.

Emotion. Emocje związane ze Speedwayem wrócą. Wczoraj nie udało nam się wrócić do PGA Ekstraligi, to dzisiaj to na pewno nastąpi. A i będziemy też na baseballowych boiskach, bo przecież Mistrzostwa Europy odbywają się we Wrocławiu. Jak poszło biało-czerwonym w meczu ze Słowacją? Sprawdzimy to dla was jeszcze dziś. Będziemy też w Kolejkowie, będziemy też na Pergoli, bo w końcu od jutra rusza kolejna odsłona Lata na Pergoli. Kino plenerowe w ramach Tauron Nowych Horyzontów. Dzisiaj kolejne seanse, kolejny seans na rynku o 21:30. No plus kilka innych ciekawych wydarzeń, które przed nami w weekend. Na czele oczywiście z męskim graniem, do którego też bardzo mocno się zbliżamy. Oddamy także głos mieszkańcom Wrocławia, Dolnego Śląska w naszej sądzie całkiem niedługo. Pozostańcie z nami, gramy dalej.

0: Ta dama nazywa się Sia, to jest wrocławskie popołudnie z hitami pełnymi słońca. Zaglądamy do Kolejkowa, tam przypomnę fanom rajdów, szczególnie Paryż-Dakar, że można oglądać ten rajd w wersji mini. Są rajdówki, kierowcy, specjalna infrastruktura, ale też do Kolejkowa trafili wrocławscy strażacy. Na szczęście nic się nie stało, spokojnie, chodzi o strażaków w wersji mini. Na nowej makiecie w Kolejkowie można oglądać odwzorowane miniaturowe sylwetki czterech wrocławskich funkcjonariuszy. Ta wystawa skupia się wokół budynku Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz całej interaktywnej akcji ratowniczej. Jak to wygląda w Kolejkowie? Proszę pójść zobaczyć, bo to fajna opcja na letnie, wakacyjne popołudnie i jeszcze lepsza na weekend.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Gazety pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
18: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
1: O reklamie.
19: Wczesnym popołudniem we Wrocławiu mamy 26 stopni, ale według synoptyków z IMGW temperatura ma dziś dojść nawet do 29. Zobaczymy, pewnym natomiast jest to, że do wieczora będzie słonecznie i pogodnie. Zmiana dotyczy tylko ciśnienia, to do końca doby ma nieznacznie się obniżyć. Aktualne wskazanie barometru w studiu Radia Gra to 1023 hektopaskale.
0: To jest Radio Gra.

0: zdecydowanie da się lubić Sobr 12-12 w wakacyjnym klimacie w Radiu Gra FM przed godziną 14. Gdy pogoda się zgadza, warunki są przyjazne, to na leżaku też jest fajnie. A przypomnę, że w ramach festiwalu trwającego do 2 sierpnia Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu, to jest absolutne święto kina. Codziennie o 21.30 na rynku mamy darmowe seanse kina pod chmurką plenerowego. Dziś o godzinie 21.30 zobaczymy Na fali, jutro Sny o miłości, a w piątek film Jima Jarmusza Father, Mother, Sister, Brother. Gorąco polecamy, przypominając, że wstęp jest wolny.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 29.

0: jedzenie z Biedronką.
1: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Po reklamie.
4: Na zegarach 14, czas sprawdzić, czym żyje miasto, kraj, świat. Czas na serwis informacyjny w Gra FM.
5: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska ogłosiła nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 rok. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Na przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych w regionie przewiduje on pulę 145 milionów złotych. Wojewoda podkreśliła, że będą brane pod uwagę te inwestycje, które mają już pozwolenia na budowę i jest to zasadnicza różnica w porównaniu z rokiem ubiegłym, bo wówczas projekty otrzymywały za taką gotowość tylko dodatkowe punkty. W ramach programu powstaną dwie listy. Jedna będzie zawierała listę dróg gminnych, a druga powiatowych. Samorządy mają czas na zgłaszanie swoich inwestycji w ramach programu do końca sierpnia. Wrocławska Kranówka jest bezpieczna, zapewnia MPWiK. Wątpliwości mieszkańców wywołał komunikat sanepidu. To tam napisano, że zakażeniu żółtaczką typu A może sprzyjać picie nieprzegotowanej wody. Martyna Bańcerek, rzeczniczka MPWiK, zapewnia, że to nieporozumienie, a komunikat został już zaktualizowany.
6: Absolutnie uspokajam. Woda dostarczana przez MPWiK Wrocław jest w pełni zdatna do spożycia i nie wymaga przygotowywania. Mieszkańcy mogą bez obaw korzystać z kranówki i pić ją bezpośrednio z kranu. My wczoraj skontaktowaliśmy się z sanepidem w tej sprawie. Sanepid nam wyjaśnił, że intencją komunikatu było zwrócenie uwagi na ogólne ryzyko związane ze skażoną żywnością i wodą, jednak absolutnie nie dotyczyło to wody wodociągowej.
5: Pamiętajmy, że sanepid zaleca picie jedynie wody ze sprawdzonych źródeł.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
5: Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz temperatura sięgnie tam 40 stopni.
8: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek, mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach w czasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność,
5: relacjonował Marek Gładysz. Na razie termometry we Wrocławiu pokazują 27 stopni, ale jeszcze tego popołudnia temperatura w mieście może dojść do 29. Środa to pierwszy dzień kolejnej fali upałów, jaka dotarła na Dolny Śląsk. Jutro i pojutrze słupki rtęci mogą dojść do poziomu nawet 35 kreski nad zerem, ostrzegają synoptycy z IMGW.

Umówmy się, że baseball nie jest tym pierwszym wyborem w naszym kraju, jeżeli chodzi o dyscypliny sportu, ale to właśnie we Wrocławiu trwają Mistrzostwa Europy Grupy B, na których to grają także i biało-czerwoni. Słuchajcie, w pierwszym meczu pokonaliśmy Wysoką Norwegię. Wczoraj niestety nie poszło nam ze Słowacją. Przegraliśmy w tym drugim spotkaniu, ale dziś jest kolejny mecz i kolejne emocje o godzinie

0: 18.30. Przypomnę, że te spotkania są darmowe. Na stadionie na Zakrzowie można kibicować biało-czerwonym w meczu z Ukrainą. No więc mamy jedną wygraną, jedną przegraną i dzisiaj kolejna szansa na to, aby odrobić punkty stracone chociażby wczoraj. Warto pójść zobaczyć, a być może ktoś złapie bakcyla i zakocha się w tej dyscyplinie sportu, trzymając kciuki za biało-czerwonych.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: www.mobilimotor.pl. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.

0: Jest szansa, panie panowie, że od 1 września obligatoryjnie będzie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach przez młodych ludzi. Czy ta młodzież wyobraża sobie taki stan rzeczy, życie bez telefonów? Oto jest pytanie.
1: Nie.
2: A do czego wykorzystujesz internet i telefon?
1: Do rozrywki, czasem do nauki, bo jednak się sprzedaje do internetu, do tej nauki, bo już technikum tutaj zadania nie zawsze nauczyciel da radę.
3: Też tak uważam. Też do rozrywki i do nauki w sumie.
2: Dzień dobry. Czy wyobrażacie sobie życie bez telefonu?
4: Jasne, że tak.
2: Naprawdę?
4: Naprawdę.
2: Lepiej byłoby?
4: Myślę, żeby było łatwiej, bo ludzie się nie potrafią porozumieć, bo komunikacja leży.
0: Z tą komunikacją bywa różnie. No pytanie właśnie, dlaczego tak jest?
5: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Klimatyzacja pójdzie w ruch, dużo zimnej wody, będziemy szukali znowu ochłody, bo idzie o poważne ocieplenie. No, od szczegółach meteo za chwilę w Radiu Gra FM, u nas trochę więcej, a później wracamy do muzyki i hitów pełnych słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 8,99 zł za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.

0: Tesla z Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 29.

0: Jedzenie z Biedronką.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
8: Na razie termometry we Wrocławiu pokazują 27 stopni, ale jeszcze tego popołudnia temperatura w mieście może dojść do 29. Środa to pierwszy dzień kolejnej fali upałów, jaka dotarła na Dolny Śląsk. Jutro i pojutrze słupki rtęci mogą dojść do poziomu nawet 35 kreski nad zerem, ostrzegają synoptycy z IMGW.
9: Słuchasz radia, gra FM.

0: Hello, Mossyman Trips w Radio Gra FM. Dobra informacja, drodzy wrocławianie, jest taka, że na wyspie Piasek przy kościele, przy świętej Marii Panny, w pobliżu pomnika kardynała Kominka, pojawiło się kolejne źródło, tak zwane poidełko, dzięki któremu bezpłatnie można napełnić butelkę, ugasić pragnienie, czy też, no właśnie, nalać wody psiakowi, tudzież innemu zwierzakowi, który wam towarzyszy. No więc kolejne nowe poidełko mamy, a jest ich w mieście całkiem sporo. Te zdroje, jest ich 15, znajdują się na terenie całego miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
9: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
8: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
9: Przykłady?
8: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
9: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
8: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
9: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
14: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
15: Mamy 15, to czas na ostatnie lokalne wiadomości z Wrocławia. Będą też newsy z kraju i ze świata.
16: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Zaczynamy od zmian dla kierowców na Oporowie. Od soboty zmienia się organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania Wiejskiej, Awiceny i Mokronowskiej. Trwające tam prace wchodzą w kolejny etap. Na czym polegają zmiany? Kierowcy jadący w kierunku ulicy Mokronowskiej i AOW będą korzystać z nowego odcinka jezdni pomiędzy ulicami Awiceny i Mokronowską. W sobotę zmiana organizacji ruchu obejmie także wloty ulic Cesarzowickiej oraz Jordanowskiej. Dojazd będą mieli wyłącznie mieszkańcy do swoich posesji. Dodajmy, że przebudowa warta łącznie 18 milionów złotych zakończy się w przyszłym roku i jest finansowana z budżetu miasta. Wrocławscy strażacy trafili do miniaturowego świata. Na nowej makiecie w Kolejkowie można oglądać odwzorowane miniaturowe sylwetki czterech wrocławskich funkcjonariuszy. Wystawa skupia się wokół budynku Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz interaktywnej akcji ratowniczej. Jednym z uwieńczonych w skali mikrostrażaków jest starszy brygadier Krzysztof Gielca, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
17: Niesamowite, bardzo wesołe i pierwsza moja wizyta w Kolejkowie to był jeszcze dworzec
0: Świebocki, kiedy z małym synkiem pokazywałem mu szczegóły Wrocławia, które później na żywo oglądaliśmy. No minęło kilkanaście lat, syn jest już dorosły, a tato trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki. Powiedziała: tato, to jest coś być w Kolejkowie. I dzisiaj jest tutaj z nami, więc jest mi tym bardziej miło.
16: To popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w 15 województwach od jutrzejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. Pierwszy stopień obejmie rejon północno-zachodniej Polski, w tym na przykład pomorskie, zachodniopomorskie czy część lubuskiego i wielkopolskiego. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 34 stopni. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą ważne w lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, w znacznej części wielkopolski, małopolski czy Podkarpacia. Trzeci stopień to części województwa dolnośląskiego czy lubuskiego.
17: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Ślęza Wrocław kontynuuje letnie wzmacnianie kadry. Do zespołu dołączyło trzech młodych zawodników z doświadczeniem na poziomie trzeciej i czwartej ligi. Karol Kowalczuk, Mikołaj Kuc oraz Bartłomiej Noczyński. 21-letni Kowalczuk jest wychowankiem Orła Ząbkowice Śląskie. W pierwszej drużynie Orła zadebiutował w sierpniu 2023 roku, a w ostatnim sezonie w rozgrywkach czwartej ligi zagrał w 31 meczach, w których strzelił 9 bramek. Niespełna 22-letni Mikołaj Kuc piłkarską przygodę rozpoczął w WKS-ie Śląsku-Wrocław. Od sezonu 2023-2024 występował w Polonii Nysa. W ostatnim sezonie, grając dla tego klubu, wystąpił w ponad 30 meczach. Z kolei 20-letni Bartłomiej Noczyński piłkę zaczynał w Pogoni Syców, a w ostatnim sezonie występował w Błyskawicy Gać, zaliczając w tym czwartoligowym klubie 26 występów.
16: Tego popołudnia termometry maksymalnie wskażą 29 stopni Celsjusza, a synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie o upałach dla Wrocławia i Dolnego Śląska na kolejne dni. Jutro i pojutrze temperatura w ciągu dnia może dojść do nawet 35 stopni, a w nocy ta minimalna wyniesie około 20.
15: Popołudniowe, dzień dobry, po 15. Pozdrawiamy tych, którzy dołączają, ludzi pracy, zabieganych, zalatanych, no i tych, którzy już mają lekki popołudniowy luz. Kłaniam się, dzień dobry, hity pełne słońca. Na początek elektryczne gitary. Coś czuję, że będzie śpiewane, a później Bibi Rexa. Marcin Misiewski, witajcie ponownie.

Środa i popołudnie. I gdy pełno słońca w waszych głośnikach. No właśnie, od środy można planować sobie powoli weekend, a na pergoli ten weekend zaczyna się już od czwartku, w zasadzie od kina plenerowego. Jutro 21.30 nie będzie inaczej, a powyginać śmiało ciało będzie można w najbliższy piątek. Najpierw specjalny DJ-ski set, DJ Myris, a później Salsoteka, czyli gorące południowe klimaty, salsa, rumba, cha-cha. No być może takie klimaty też się pojawią. Jedne z pewne, będzie śpiewane i będzie tańczone, a 7

Sierpnia wraca Silent Disco, tak bardzo lubiane przez mieszkańców naszego miasta. Lato na Pergoli, w czwartek tanecznie, wróć w czwartek filmowo, w piątek tanecznie, a w sobotę za to bardzo rodzinnie i bardzo sportowo. Bawcie się dobrze.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agatmyślnikgroup.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans, bo powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: To Monika Lewczuk, która kiedyś prosto z wybiegu dla modelek poszła do studia i nagrała kilka przebojów, między innymi ta piosenka Ty i ja, ale ostatnio wróciła do pracy modelki i fotomodelki, co zresztą jest widoczne na social mediach pani Moniki. Piękne zdjęcia, trzeba przyznać. Zostańcie z nami, za chwilę info o pogodzie u nas, a później wracamy do dobrego grania w Radio Gra FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
10: Salak.
7: Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Eurorama, ty masz, kupuj.
12: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Tego popołudnia termometry maksymalnie wskażą 29 stopni Celsjusza, a synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie o upałach dla Wrocławia i Dolnego Śląska na kolejne dni. Jutro i pojutrze temperatura w ciągu dnia może dojść do nawet 35 stopni, a w nocy ta minimalna wyniesie około 20.

0: Patrząc sobie na wydarzenia, które przed nami w sierpniu w naszym mieście, no niewątpliwie jednym z takich czołowych wydarzeń, wiem, że cieszącym się wielkim zainteresowaniem będzie prezentacja Panoramy 1670 w ramach promocji trzeciego sezonu, a powoli już kultowego serialu w naszym kraju. Ten będzie miał swoją odsłonę całkiem niedługo, bo w sierpniu, no a w naszym mieście od 5 do 23 sierpnia w Hali Stulecia będzie można zobaczyć filmową, serialową Adam Czychę na żywo. No właśnie, bilety rozchodziły się jak ciepłe bułki, będą atrakcje, będą niespodzianki, no więc gorąco polecamy od 5 sierpnia w Hali Stulecia Panorama 1670 i to będzie jedna z atrakcji sierpnia we Wrocławiu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: 29 dzień lipca w kalendarzu, jest 16, to jest Radio Gra FM. Mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny.
15: Prawo i Sprawiedliwość straci ponad 1 000 000 złotych rocznie na rozłamie. 40 posłów i senator, przypomnę, opuszczają klub parlamentarny PiS i zakładają nową frakcję Rozwój Plus. Łączymy się teraz z Jakubem Rybskim.
16: Dzień dobry, Jakubie.
15: Jak to wygląda w praktyce?
16: Kancelarie Sejmu i Senatu przekazują klubom parlamentarnym pieniądze na ich działalność. Chodzi tu m.in. o utrzymanie biura klubu, wynagrodzenia pracowników, analizy i ekspertyzy, ale też samochody, paliwo i podróże służbowe. Kwota jest uzależniona od wielkości frakcji, co oznacza, że 41-osobowy klub Rozwój Plus będzie otrzymywał prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie.
17: To jest duża strata. Strata ponad 40 parlamentarzystów. Ujma finansowa, z którą trzeba będzie się borykać.
16: Mówił Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei przekonują, że tutaj nie chodzi o pieniądze.
18: Dla nas to jest sprawa zupełnie wtórna. Chodzi o jedność środowiska polskich patriotów.
16: Powiedział mi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Grupa polityków z Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego złożyła formalny wniosek o założenie nowego klubu. Z Sejmu Jakub Rybski.
15: Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasu pasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz synoptyków temperatura może tam sięgnąć nawet 40 stopni.
6: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek, mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność, tym bardziej, że według specjalistów nie wiadomo na razie, jak w dużym stopniu pracę strażaków utrudni rozpoczynająca się dzisiaj nowa fala upałów, którym paradoksalnie towarzyszyć mogą dosyć silne wiatry.
15: Relacjonował Marek Gładysz.
19: Temperatura powietrza we Wrocławiu osiągnęła właśnie prognozowane na środę maksimum, czyli 29 stopni. Zatem fala upałów oficjalnie już dotarła na Dolny Śląsk. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie na kolejne dni. Jutro i pojutrze we Wrocławiu termometry wskażą nawet 35 kreskę nad zerem, a temperatura minimalna w nocy będzie utrzymywać się w przedziale 17-19 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20 w piątek.
20: Dla ludzi pracy i po pracy i tych w samochodach, gdziekolwiek jesteście, mam dla was całkiem niezły zestaw po godzinie 16, otwierający kolejną godzinę środowego popołudnia. Tak to i od Another na początek, a później król Italo Disco, czyli Savage z On Me You. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie ponownie.

Na którego artysty, artystów czekacie najbardziej w ramach męskiego grania? Przypomnę, że na Polach Marsowych to wydarzenie już od 31 i 1 sierpnia w naszym mieście. Ral Kamiński, Mysłowic, Koma, Natalia Przybysz, Kasia Sienkiewicz, czy też Organek, męskie granie orkiestra. O, nareszcie na żywo też pewnie usłyszymy. No więc będzie się działo. Słuchajcie, dodatkowe kursy będą też oczywiście komunikacji publicznej w ramach tego wielkiego wydarzenia. Zjeżdżają fani z kraju, no i wrocławianie, jak zawsze licznie, pewnie też się pojawią na tym wydarzeniu. A to nie jedyny festiwal, o którym warto powiedzieć, przecież Ernst Letnie Brzmienia z kolei będzie nam zamykał tegoroczne wakacje we Wrocławiu. Tam też całe mnóstwo znakomitych gwiazd, które wystąpią na wrocławskich scenach. Już się cieszymy, no i odliczamy czas do najbliższego weekendu.

Yes, Whitney Houston, jest dobrze, można potańczyć. No właśnie, potańcówki wrocławskie to także jeden z hitów wakacji, nie tylko tegorocznych. Generalnie na stałe wpisały się w ten letni program, ale też i pikniki chociażby ze stroną miasta, czyli wrocław.pl. Ten najbliższy już 2 sierpnia będzie prorodzinnie, będzie ciekawie, strefy wiedzy mieszkańców, bezpłatne atrakcje, konkursy. Najbliższa okazja, żeby wybrać się na taki rodzinny piknik, to Park Jedności na Zakrzowie 2 sierpnia. Gorąco Wam polecamy. Start od godziny 12 do godziny 16. Będzie fajnie, będzie przyjemnie. Polecamy. Jeszcze dzisiaj wrócimy do PGE Ekstraligi, to po 17, bo przecież żurlowcy wracają z tej letniej wakacyjnej przerwy, chociaż nie wszyscy akurat byli na wakacjach. Szczegóły niebawem.

0: Siadło zakończył obrotowy tour. Teraz może wydawać kolejne single na błysk. Tak nazywa się najnowsza piosenka od pana Dawida. Gramy ją w Radiu Gra FM. I mówimy o tym, co dziać się będzie w pogodzie. O tym za chwilę u nas.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Temperatura powietrza we Wrocławiu osiągnęła właśnie prognozowane na środę maksimum, czyli 29 stopni, zatem fala upałów oficjalnie już dotarła na Dolny Śląsk. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie na kolejne dni. Jutro i pojutrze we Wrocławiu termometry wskażą nawet 35 kreskę nad zerem, a temperatura minimalna w nocy będzie utrzymywać się w przedziale 17-19 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20 w piątek.

Bardzo przyjemnie płynie ten numer Gabriela w Radio Graf FM w to środowe popołudnie. To są hity pełne słońca, za to mnóstwo zieleni, przestrzeni do zabawy i odpoczynku, no i projektory wyświetlające to, czego nie widać na niebie. To znalazło się na zrewitalizowanym podwórku w trójkącie ulic Kromera, Bydgoska i Łąka Mazurska. Spektakularnie to wygląda, patrzę sobie na zdjęcia z miejskiej strony, no i rzeczywiście robi wrażenie. Mam nadzieję, że tych podwórek, które nabiorą nowego blasku we Wrocławiu, będzie przybywało, bo taki też jest plan. A to zdecydowanie warto odwiedzić. A my gra-

0: Poranne słońca.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej...

0: RadioExpert.pl. Po reklamie.
1: Środowe popołudnie w Radio Gra FM. Czas na kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.
2: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnej tragedii w Sosnowcu w Śląskiem. Dwie osoby nie żyją, a jedna została przewieziona do szpitala. Anna Kropaczek. Aniu, co wynika z ustaleń?
3: Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie. Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc i z obrażeniami trafił do szpitala. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie dotyczące samobójstwa młodego mężczyzny.
2: Lech wieczorem będzie chciał przypieczętować awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zespół z Poznania w pierwszym meczu pokonał na wyjeździe 4-1 duńskie Aarhus. W trudniejszej sytuacji jest Górnik, który musi odrobić jednobramkową stratę po przegranej z Fenerbahce. Wojtku, Zabrzan stać na pokonanie faworyzowanego rywala?
4: Będzie o to bardzo trudno, bo zespół ze Stambułu ma w swoim składzie wielu doświadczonych i utytułowanych graczy, którzy w przeszłości występowali między innymi w lidze angielskiej. Jednak pierwszy mecz pokazał, że Górnik jest w stanie powalczyć i stworzyć sobie kilka dogodnych sytuacji, bo jak zgodnie podkreślają piłkarze i szkoleniowiec zespołu z Zabrza, obrona to najsłabszy punkt tureckiej drużyny.
5: Musimy im zrobić trochę więcej stresu przed ich bramkę. Też mi się wydaje, że w pierwszym meczu, to pierwsi 25 minut widzieliśmy, że też oni mają problem gdzieś tam w niskim bloku.
4: Mówił Erik Janża, kapitan Górnika, na stadionie przy Roosevelta w Zabrzu dziś komplet widzów, a początek meczu o 20.
2: Na godzinę wcześniej pierwszy gwizdek w Poznaniu.
6: Temperatura już do końca dnia utrzyma się w przedziale 26-29 stopni, w nocy minimalnie 17, a od jutra upały. Ostrzeżenie synoptyków z IMGW dla Wrocławia i Dolnego Śląska obowiązuje do wieczora w piątek. Jutro i pojutrze termometry we Wrocławiu pokażą nawet 35 stopni w cieniu.
1: Skoro wszystko albo prawie wszystko wiemy, to zapraszam Was na strefę muzycznego relaksu. U nas hity pełne słońca, na początek Pitbull i Kesha, później Michiko. Będzie też plażowy żubel z On The Beach. Kłaniam się po piątej w Radiu Gra FM. Marcin Siecki, witajcie. Yeah.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzieć chce do

Jak widzę prognozy pogody na najbliższe dni, to też mi chce się tak zaśpiewać. Alleluja, alleluja, cieszmy się i do przodu. Doktor Alban w Radiu Gra, chociaż wiem, że niektórzy będą narzekać, że znowu gorąco i znowu upały, no to za chwilę zagramy numer. Tak też trochę dla ochłody, wakacyjnie. Może ktoś chciałby posłuchać w cieniu. Za chwilę DJ Eben i jego Heads, wróci też ekipa Safri Duo.

T-Love w Radiu Gra. A jak sobie poradzić z płaczem dzieciaków na lotnisku, w szczególności w samolocie? To się często zdarza i trzeba jakoś to przeżyć, ale przed wylotem coraz więcej lotnisk instaluje specjalne strefy ciszy, gdzie raczej z niemowlakami nie powinno się przebywać, gdzie nie słychać komunikatów, bo wakacje zaczynają się tam, gdzie kończy się hałas. Teraz hałas zrobi Shimza i Arko, chociaż nie będzie tutaj aż takiego ogromnego hałasu, bo to przyjemne, słoneczne, letnie afrohausy w Radiu Gra. Fire, fire!

0: W trakcie tego lata Bauza, ich Magnetic, a za chwilę w głośniku Britney Spears, jeden z jej pierwszych hitów, Oops, I Did It Again. Oops, Britney ma kolejny pomysł na kolejny biznes, tym razem chciałaby sprzedawać szamponiki i świece zapachowe. Chcielibyście, żeby pachniało Britney w waszej toalecie? Posłuchamy jej już za chwilę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
16: Ach!
15: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
17: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
21: Fala upałów dotarła do stolicy Dolnego Śląska. Gorąco będzie także w nocy. Temperatura minimalna wyniesie około 17-18 stopni. W czwartek i w piątek termometry we Wrocławiu mają pokazać nawet 35. kreskę nad zerem, ostrzegają synoptycy z IMGW, a porady jak przetrwać te upały w Radiu Gra już jutro.
22: To jest Radio Gra.

0: była mega wyluzowana ekipa, dwóch łysoli i jeden obłosiony. Ride, Set, Fred, Don't Talk, Just Kiss, tak, dajemy sobie buzi, buzi, to był ich kolejny sukces, kolejny hit po słynnej piosence I'm Too Sexy. Jeśli chodzi o klasykę, no to wrócimy również do muzyki Demono za kilka chwil, a za moment nasza taneczna nowość na lato w Radiu Gra, David Guetta i Alok w numerze Run, Run River.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Euro na wszystko cię stać.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25.

Pięknie, pięknie nam tu zaśpiewali akurat tak po 19:00 I Want It That Way od Backstreet Boys. A teraz Boys Band, który był dawno, dawno przed Backstreet Boys i nie tylko dziewczyny szalały, cały świat szalał do hitów grupy Bee Gees. Wszyscy tańczyli, a tańczymy nawet do dzisiaj. Oto jeden z ich wielu hitów. Na winylu radia gra Bee Gees, You Win Again.

Go Away od Cibula, taki słoneczny hicior, taki fajny na wakacje i na lody, a wiecie, że sprzedaż lodów rośnie i to sporo podczas fal upałów, na przykład w Hiszpanii to sprzedaż lodów w upały rośnie nawet o 300%, no u nas chyba też sprzedaje się w tym okresie akurat więcej, no to za chwilę Lady Gaga, która pewnie też uwielbia lody, w szczególności po koncercie. Tak na gardło, zaśpiewa swoje, czeka Abra Abra.

zaczynały swoją karierę Spice'etki i Spice Girls w pierwszym hicie dookoła świata, czyli słynne Wanna Be. A teraz numer, który polecam na plażę, posłuchałbym jego muzyki na plaży, to Yearbox, ale oczywiście nie za głośno, może na słuchawkach, żeby nikomu nie przeszkadzać. A są w Europie miejsca, gdzie trzeba uważać na muzykę. Na przykład w Grecji już wiele wysp ma plaże, na których obowiązuje zakaz puszczania muzyki. Szum fal wygrywa tam wciąż z playlistą. Myślę, że można by to wprowadzić też u nas nad Bałtykiem. Byłoby chyba przyjemniej. Yearbox, polecam na wakacje, nasza nowość Babylon.

0: Myślę, że będzie o niej głośno. Kto z was się zakochał właśnie w tej piosence? Odkochaj, to nasze odkrycie na wakacjach. Marisa przed chwilą w radiu gra. A za moment numer, który polecam wam na relax. Relax, take easy. Tak, zrelaksuj się, nie stresuj się. Zaśpiewa, przypomnij swój wielki przebój Mika.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

Bądź głupia, to nasza Margaret, która kocha muzykę, ale także naturę, uwielbia zieleń, wiejskie otoczenie, no to mogłaby spędzać wakacje w Austrii, bo tam są takie specjalne wakacyjne farmy, gdzie codziennie można pomagać przy roli, na przykład też przy dojeniu krów albo produkcji sera i to jest dopiero pomysł na wakacje. Zostańcie z Radiem Gra, wróci tutaj Shakira i Junior Caldera.

0: Biedronka. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Po reklamie.

0: Taneczny klasyk z radiem gra na wakacjach po 20. To byli Junior Caldera i Sophie Ellis Bax. To Can't Fight This Feeling. W środę i jeszcze tylko 22 razy środa do końca roku. Dużo? Mało? Czy ktoś z was już się tym stresuje? Nie, no nie myślimy o tym. Na razie cieszymy się wakacjami i odświeżamy kolejny letni hit Camaro, Fam Like You. Kiedyś bujała się do tego cała Polska.
1: Yes! Ready, girl?
2: Come on. Let's do this.

Take On Me, uwielbiam wracać do ich muzyki. Jeden z największych hitów od zespołu Aha z Norwegii. Aha, a wiecie, że tam u nich coraz bardziej popularny staje się wypoczynek bez Wi-Fi. Tak, tak, w Norwegii często można wynająć specjalnie domek bez Wi-Fi po to, żeby po prostu odciąć się od internetu, bo czasem największy luksus to brak zasięgu. U nas też są takie miejscówki. No to teraz wyłączymy się i posłuchamy fajnej muzyki. Za chwilę Korona, wielki hit your baby, baby, ale teraz nasza taneczna nowość w Radiu Gra. Polecam na wakacje przyjaciele z ekipy Switch Disco, ich Voices.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burza.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
8: Eichmann. Kochut.
6: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Studiujesz albo kończysz naukę?
10: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
9: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
10: To Eurotipy.
9: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
10: Zaliczyć kursy, praktyki?
9: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
10: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
9: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
10: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
9: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowi.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

Forgive Me Friend, ekipa ze Szwecji, Smith & Tell. Może Szwecja będzie w waszych wakacyjnych planach? Trochę wakacyjnej statystyki teraz. Okazuje się, że coraz więcej osób wybiera urlop poza sezonem, bo różnica cen potrafi sięgać nawet 50%. Najtańszy miesiąc często daje po prostu najwięcej spokoju, a jak już będzie wrzesień, to też będzie spokojnie. Na pierwszy dzwonek, ja wiem, czekają rodzice, tylko nie mówią głośno. No to teraz dla rodziców z dzieciakami Michael Bedford przypomni swój hit More Than a Kiss.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Po reklamie.

obcy gwiazd, nasza piękna słowianka Cleo. Przemek Grybowski, witajcie po 21 w Radiu Gra. A propos gwiazd, no to trzeba patrzeć na niebo, bo wiadomo, w środku lata, jeżeli tylko nie przeszkadzają chmury, no to jak zrobi się ciemno, można oglądać spadające też gwiazdy. I proszę pamiętać, że jak się zobaczy taką spadającą, to trzeba pomyśleć życzenie. Tylko nie można głośno mówić, bo się nie sprawdzi. Sprawdza się. Teraz kolejny klasyk, który odświeżam na wakacjach. Be My Lover. Pamiętacie? Pamiętacie, kto to był? No, gwiazdy muzyki Eurodance, czyli zespół La Bouche.

All on FM, to share. Teraz wakacyjna ciekawostka aż z Australii. Tam, wyobraźcie sobie, część plaż ma specjalne aplikacje pokazujące aktualne warunki fal i obecność meduz, bo te meduzy to czasami potrafią być naprawdę dokuczliwe. U nas to można sobie je dotykać, dawać sobie buzi, ale za granicą to spotkanie z taką meduzą boli. Myślę, że taka aplikacja plażowa by się przydała także u nas, ale mogłaby pokazywać ilość wolnego miejsca na plaży, gdzie jest zbyt duża ilość zajętych parawanów. A za parawanem kolejne nowe wakacyjne hity. Takie jak ten. Ina na plaży z Radiem gra, jej Morenito.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: niebieskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia Gra FM.

Wszystko jedno od grupy wideo. O mnie nie jest wszystko jedno i mam nadzieję, że będziecie tutaj także jutro. W czwartek zapraszam was po południu wieczorowo na wakacjach. Przemek Grabowski, będę z wami od 18:00. Będzie dużo wakacyjnej muzyki, będą nowości, będą klasyki. I na koniec naszego spotkania jedna z moich ulubionych piosenek od tego gościa. Jeden z najbardziej optymistycznych hitów świata. Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant.

0: Reklama.
1: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
2: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
1: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
2: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
1: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
2: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
1: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowi.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burze.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Pernikowski. Brodzińska-Mirowska.
8: Eichmann. Kochut.
6: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: zaproszenie nadawcy.
1: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy.

słońca. Winter Raptors Radio Program.